0: Radio Skala. Skala. Ugljevik. 96,8.
1: 24 sata najbolje muzike. 96,8 MHz. Skala Radio Ugljevik.